0: Jutro nad banjom i radio Banja Dvojka.
1: Dobro jutro, Banjo. Dobro jutro, Šumadio. Banja Dvojka, narodna.
2: Evo